0: nebuď snob a zachovej se jako sob.
1: Nebuď snob a zachovej se jako sob.
2: Je krátce po 7.